Radio Pobiedna, Rada Babusza, a Babusza, la Katarasza, thank you for your presence, thank you for your presence, thank you for answers, thank you for answers, thank you for answers, Rada Babusza, a Lega Babusza, a Barreco Babusza, a Lega Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza, a La Babusza